0: 101.9 WDEZ. Live from the A. Wright Construction and Roofing Studio. Need a roof? We've got you covered.
1: Jeszcze to polska muzyka nie zginęła, póki my żyjemy. Oto polska muzyka, 6 chłopcy grają, Richie Raczlowski i jego Squeezeboxa.